0: Aktualnie dźiwa so zvonka serbskeho šulskeho towarstwa na tym svobodnu serbsku šulu załožić. Jeli budu uspěšni, to započne tuta šula ze šulskim letom 2028-2029 svoje skutkovanie. Aby to był pozdni płód chrześcijańskiego szulskiego zbyszka. Hiż od tedy prajachu sej aktywistcza wokoło domowinskiego przedsudu Jana Nuka zocedza po tutej porażce autarkne, swobodne serbskie szulstwo po modelu danskiej mniejszyny niemskiej. Nadziewachu koncept a su zreszcili. Nie dostachu szeroku podpiru, a też wuczorio nie su sobu czynili. Nitko po takim dalszy pospyt za jednotliwu szulu. Za to je Juliju 9 towarzyszników pośrodkowną użytną towarzyszność z obmierzowanym rukowaniem założyło Niemcy GmbH. Jedna z towarzyszników je Anna Rozina Weselina z Kroszczyc. Mimo to je też jedna z dwieju jednaczelką.
1: Zosmo do Wikołanskiego Registra na Dreżanskim Hamtskim Sudnictwie zjawne zapisane. To reka ten zjawny zakład za ten szulu ten stoi.
0: Dola praktyski pucz k tomu je jeszcze daloki. Tyż, dże manua szula być, je dotal niejasne. Anna Rozina Weselina.
1: To da wyszelejkie opcje za nas, mogę jeszcze zwieścić, że najbóle do praszenia szindze, ta inicjatywa, jo runu czas na ma sedło w Nibylczycach, ha ten fokus te do toho smiera dżo, ale to jeszcze neo wiste, no to są jacere faktory, kisztobia trichić, to są takie niszto rozsudzi.
0: Ale rozsudzeni są zo cedża tajku szulu założyć, a zo ma serbszczyna wołnu rolu racz. K tomu metody reformowej pedagogiki. Na obsahowych a pedagogickich smiernicach tu chwilu intensywnie działają.
1: Zakładne stopu za nas za ten alternatywny koncept, który są choć dotąd jest jasne, ja na kurze patrzę, że z wódźby na przyrodnym przykładem orientuje, że z przyrodu dzieły, że z rucznym dziełom co zabiera, że nawukne, żeby sam niż to nauczyć, co dzieci jako siebiewiadome, a zmużite człowieki z tej szule dzieja, że są one przygotowane na te średnie żywienie. Wiedzą te ten ryczny aspekt, że są w tej zbożonej sytuacji, że są te serbska rycz aktywne, a dery szczędryczy, że mamy wiele możliwości, że dzieci dery kupować, kiedy dobre serbszczyny też kupować, że wopkana rycz na tej szule samo zrozumliwe serbsce jo, a so serbska rycz wone dziel do szulsko siedno dnia.
0: Klauzura za przychody je była, dalsze dziewaniczki są planowane, a suda hiżok zajmowanym pedagogam kontakty nawiązali.
1: Hej, to smo czynili, wiezo, smo ze potencjalnymi uczerami w kontakcie. Also jako przychodny kroczelce mamo te założenie jenom spichowansko towarstwa, tu tej szule napód czynisz. Zajmane starsze, a tyś dalsze zajmce może so rada angażować so tym projekt, co dery radzi.
0: Jedna z tutych angażowanych je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mać je czerze na zakładnej szuli Radwo z przesadzeniem maczonorycznej szulskiej wuczby nazoniała. A ona chce za swoje dzieci alternatywu.
2: Moje prynne dziecko wopyta jeżdża w Radwoju tę zakładną szulu, a z tym smia wózko zjazana z tej problematiku, kiedy so tam tu czas na wotmiała, kiedy patyzno dieta do tego jen problematyczny stał i o tym miał. Ja pa sym so do to dała, że ja nie chcę sobie noż pohożować, ale co so miała z przykładem być, też na niż to nowym żywać.
0: A tu te nowe je, że ona przysusza kruchy entuzjastu noszowskiej towarzyszności swobodnej szule.
2: Myśmy nie tylko jen dobrą cyrkwę żywić ludzi, kiedy zostanie dalej uwiewaja, na spychowanskich schytkach żywe ja kontakty do Ukraja nawiązamy, dokiż jeden z mnie je za nas też susodne kraje, susodne ryczce.
0: Po takim polszczyna a czeszczyna. Ale też równie naryczane pieniądze za swobodną serbską szulu zawieścić je w użadanie. Stat trzeba niż to przypłaci, ale hakle po trzech letach, gdyż je szula uspiesznie wobstała.
2: To dla smy przy tym te spichowanskie towarstwo się założyć, dokiž nejenča státne sredky dosahač, ale my sme všetké žorba užívač. Jen dobe tam iniciatóru myč, kež tie vystupiny ze subu šinesu, ale ja som dobre nádžia, že sa bude nám to poradžiť, dokiž sú nám veľa ľudí, že ich pomoc přilúbili.
0: A tu tých chceťa spichovanským tuarstvie docúka zjazač. A ešte ďalších pfačenia kmanoch šponzorov namagač. Takú svobodnú šulu započneš vy so sprinným letnikom. A potom?
1: Moja ravujky myslimo. Mo malo započemo, ravujky myslimo. To reka to, môže sa šo vúvič.
0: Votorene je tiež ešte, keľko zmeja starší na dičo a mesac pfačič.
1: Musmo sa so zabierali s stamomi šulami, ktoré ešte znot. Dávaj ja svobodná šula a zvláštňom jome s 80 a 100 eur mysleť, no pši dávka oda staršiský prípad. Hej, ale k našim explicitným nemžemu dočasne ničo prajeť, dokud to neoštend tak daleko ujíte.
0: A maja dažno zajímované staršiské domy s přizivieniemi šulerov?
1: Hej, mamo, jacka jen.
0: Tak daleko jedna čelka svobodnej serbskej šule založeniu Anna Rosina Veselina a toaršnica Kristina Rečkec. Serbským šulským toarstve pracovania skejčblivie, ale skeptisce v obkejčbuja. Předsedka Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeť. Dúčasne, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Ešte spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú serbskú šulu, potom ja prajem jenu co usič, dokež bídžu tu za zakovanie rečných umov, šula nech vostane po možnosti na veskách, kaž sú, a to z jednej šulu nerealizujem.

0: Słyszeliście wysłanie 25 lat po kruszczanskim szulskim zbieżku. 9 augusta 2001 biesowun započał, a Monika Gardesła je zapraszała, što je nedziwajcy toho, co je zwryszczył, potem zostało. Kompletne rozszerzone wysłanie namakacie na naszej internetnej stronie app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.
1: Pola nas nie siedzicie na swoich wuszach. MDR Serbia můžete poskáč 24 sedom. A to audiotece ARD Sounds.

0: Przyjemy z Bożą.
1: A za to podamy sojenca do Szulszec. Tam je w utoru Antonia Ryczcyna. Swoje 5 až 60 narodniny svědčiła. Dołostwo bratrústwo kuluskie wosady strówi lubie narodninaku a przyje jej 5 až 60 nam mnoho Bożoho żonowania, krutu strówotu a deremieče krutu svojbnoch a przečelu. A to runia praje zapfać botun knies za vašu dłoholetnu svíru dołostwu a za wobstajne wudebenie Szulszečan kapałki stajnie z rianymi kwietkami. Po takim gratulacja jeszcze raz Antoni Ryczcynie kvůtonějším 5 až 60 činám v Šulšicách.

No, znaupjeceju olimpiadu jo prädne tyžin naše jezvierecie serie mimo. Ale teke we przyducem tyżinju, potakem już wetwiczego, że dalej z naszymi zwieretami. Słyszymy wet nieszedniju, przyjaszelowu, kokot a kocka. Aż to chyle życzę wam hyści rednu nieżelu lubeżiżi.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: V Depsku su važnu imobiliju kupili, v Pícnju a okolinje tvarje rovno při drogach, a gaž nemachaju v Pícnju se živovými redami, pen tam v přidúcem casu sportuju. K tomu veci a dalšne novosti zvyše šon nindo. Domoniske tvoristvo Depsk Majberg Škodu jo kupiło vuku za stareju šulu v Depsku za svěženje. Płaszczyzna neozjawna Irene Nocena jo ako przedsedarka tego towarzystwa pak groniwa, aż jo była po 1000 euro. Powojcu tej sumy ma to towarzystwo gromadu za tu drugu powojcu przose hyszczywo pöszczywania. Na te wódce jużo radnu chylu swiesze kokota, jaczone ogienpak su kuszty leto musali przewiazć na hynakszym flaku. Teke za domoniski swiesieńcy jo dostojne miestno trzeba. Teke druge towarzystwa deje nento moc tu wuku użysz. Dla twarskich żelu jo droga po zwieskowej droze 168 zastajona. Potrefione jo teke wytbocna droga do Smiradepsk. To pwaszy hyszczy aż do 12 augusta. Teke wytbocne droze do Smira Rogozno, Höfnerojc Meblarni a do Nowej S su zastajone. Wytwiczego aż do 7 oktobera deszo tam objezd użysz. Dla tych szyknych twarzyniu jedu teke busy firmy Kotbus Fakia po hynakszych ceru we przyducym tyżyniu. Potrefione su linie 1 adważascza, 2 adważascza, 9 adważascza a 8177 żaset. Krzycnistczo do smiera Rogozańskiej Meblarni nie mogu objeść, a przy zastanistczach Meblarnia Janowa droga a Turnowańska droga nie możeszo do albo z busa. Ako urównanie zmieją pasażiery wochylne zastanistczo przy drodze B186 żaset blisko krzycnistcza Turnowańska droga. W Pícnju se twari przy zamknienia na szake seši. Togodla ste cvonova droga a mauksovo okvon, tuchelu zastajone, hyšči až do 1 a 20. augusta. Přicina jo až šake nuhe zastarajnske převode tvarje. V dalšnych obvukach mesta su chodniki zastajone dla obnovienje sešu. Teke ho zeju busy okovo drogi a dajo uronajnske zastanisča. Z autami tuchelu nepšižošo derje přes Pícnjo, lepiej ugleda to piesze. Hoacega teke niebe mogała akcja Pícnjo se pogibujo startowasz wicze. To jo żel mieszczańskiego jubileja. Przy tego żbie przydu sportaje na jadnap 100 styrzascza ubieżowaniu do Pícnja. Kolasowarje, balokoparje, kanute a wiele drugich. Aż do końca augusta jo możno se obszylisz.
0: RBB. Serski program. Z nami do spodobnego dnia. Do spodobnego.

0: Majo.
1: Ja, to, co šutne žiži ljubo, Jonicka, taki kao. A kusti si inkrut njo šteke lot?
0: Jo,
1: Okej.
0: Okay.
1: A, na, to ga ritne živje njo huve dobo, Lunicka.
0: Jo.
1: Ale sme teke juž turkojsku jizu opetali, Nicka, Frido? A jo se si svoživo?
0: Pičku, neco.
1: Okej, okay. Ale nič šo.
0: Ta ja lot, to bo bo.
1: Dlatego jo dobra i zabuła. A, derie. A kaka jo ta temperatura u?
0: Gołca.
1: To masz przeoje. Możemy jano do pula, nicka?
0: Nie.
1: Ja. Nic drugiego nie możesz obgotować.
0: To la szopułaś.
1: Szopułaś, ja. Derie, zupa.
0: A do hotela.
1: Ja.
0: To... A spasz.
1: Ja, spasz. Przeoje, noce, nicka. Masz przeoje. Fajn. No ja, to jo nasz doły, że ho, ne? Obszarze wiegin, riedny hotel, a pen mörjo jo blisko, masz mały park, ischi, a za te starieście, coś jo riedny, tam jo takie grajka niszo wielkie, że sisi mogą takie grać. Jo szukno, ne? Also, ho jo obszarze szukno wellness.
0: He, nic szukno, nic doma, nic, Nasze krajki.
1: Ja, te są doma, to da się, ale to nie osliesmy, jano krótko. Jo, pen, se nażyjamy, a szykny w dolnej wózice mają takie, takie rytne czas, nicka, Frido. Okej, okay. A życzymy hysi rytne prozniny, nie, to są prozniny, nie, Frido? Jo. Na zase wizienie.
0: Na zase wizienie.
2: No, witajcie osledk u nas doma. Redne a dożywienia pone dowolwe turkojski, jo miła Bierinkojc familia sme słyszali. Učobne žek za tu rednu rozpšavu. A ninto mežome se muzikaliski juž na přiduce drogovanje nastajíš, ho grajome varazdínsky ban, chorvatsky ludovy spiu. A do chorvatsky veža nás net přiduce žil ústčovanja.
3: Bier, vino,

0: Jota była kubka, klapa, omisz, jatna z najstarszych a najuznamniejszych kubków w Chorwatskiej. Kubka przyjrza z miejsca ze samskim imieniem Omisz, żośio kuszty leto w zachopienka 60 let, jeden z największych klapa festiwalu. Lecronosia klapa, klapowa muzyka w Chorwatskiej przez stolicza tradycjonalna, jo akle z tymi festiwalami dostawa zasi większą popularność. Jeden z najlepszych znaja jo klapowie muzyki jo Joško Čaleta. Etnologa a klapa spiwa, kęć to spiwanie teke na cewem sveže uvucujo. Joško Čaleta rozkvadujo, ktere teme se obspiwa v klapa muzice.
1: O ljubavi. Najviše o ljubavi, ne isključivo, ali najviše o ljubavi.
2: Nejvecej se spiva o ljubosti. V nejnovšoch klapovuch spivanjach spivame ale teke vo čojenjach v staviznach abo vo šiškem živenju dalmacijskih rybarjach. Ale nejvecej, živeža 10% se spiva o ljubosti. A to nic jano o tej ku ženským, ale poušeknie vo ľubosti. To je zavisče také zavina, až se publiku moju spíve tak, kde respedbajú.
1: Dobro príjmeno od publiky.
0: Ale zrovnož jo klapa muzika, tradicionálna muzika, jo veto také svojo miestno ve modernej muzice namakava. Tak spívajú se popové a rockové titule a také z rock'n'roll také ve klapovej vášni. Zato máme také dobre a rážone příklad, a to skromadne spívanie kubky Šoma z Gún a ženské cie klapa kubky Dišpet s titulom Rusulica.

0: Wiele chorwackich spiewarjo jo nauknowo spiewanje w klapowej kupce. Tak jo to było teke przy jatnom snewiecy znatych a moczych operowych spiewarjo chorwackie. Jomu se goni Luciano Batinic. Wynio se narożił w Dalmacji, a jo wet małego spiewał w jatnej klapakupce. Po swoim studium je jako solowy spiewar w Zagrebie spiewa Luciano Batinic na całym świecie, między drugim w najwięcej znanym Teatro alla Scala w italskim mieście Milano, Nimski Mailand.
1: Na dwie godne provedene u Skali.
2: Ja som był dwie leše na opere Skala, żeż som spiewał. Som miał w opere La Dama di Pice rolu tie Narumov. V obnovjonej Skali som také miel rolu vod Don Basilio, agaž som ho v Berlíniu gotove se tamkor zase vrošim.

Marion Stenzelowa Jonas wjadła przez muzikalisku krainu chorwackie. Ustrzywanie jo z naszego archiwa, a na nią sobożywała jo Renata Šikić. Teke muzikaliski se nintza se wrożimy do Wóżyce, jak Schwarz ho przyżo z jego nienuszym dolnoserskim titelom Žo my smy.

Leszowski beat jo było granitwo za našu aktualnu muziku tyženja. Smyk šeli vam prozninski cas zeswotkovaš z spasujúcimi spivami. A sletny song ten tyžen pochada žinca vet českiego spivarja, piesňarja a autora scenariu Xindla X. To jo aktualny prozninski hit v česky s jadnorym titulom Dovol. V tekste, kotorež jo umiec napisao za svoju žensku, groni se mjaze drugim. Cuši sobu do dovola zeš, aby se tam pičku vece dovolju, cuši vece groniš, kotorež kušte žen nie ugronijom.